0: Beseda je zakon.
1: Kaj je pravilno? Bananin kruh ali bananov kruh? Tukaj se še vprašamo, kaj je pravilno. Pri breskovem soku pa verjetno ne. Upam.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar v oddaji Beseda je zakon. Jutri ob 9:20.